kukala, kukalenka zapupala, pupalenka kuk, kukine kukej, puk, pukine pupej, kukalia, pupalia, pupalia, kukalia, kuk, pukalia, puk, tuky, tuky, tuky, tuk, a už ani muk. Kukalia, kukalia, pupalia, kukalia, kuk, pupalia, puk, juki, juki, juki, juki, a už ani muk.